0: MF Max.
1: Hity na maksa.
2: Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami.

0: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.

0: co?
1: Fajnie, że dzwoni się z piąta, ale to miły gest. Mówisz Warszawa tej nocy, to jakiś dziki rejs. Jedziesz Uberem, ja czekam w domu jak zbity pies. Chcę cię znowu opartą, teraz o szybę mieć. Już mnie nie bawi border. Chodzę bez celu, blady po ośce. I nie wiem czemu wracamy sami.

0: wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co? To do MediaExpert.
2: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Hej, zwrotu mocni!
7: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
8: Nie trzeba nas myć!
9: Ale etykieta musi być.
7: Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: I po reklamie.

0: pełen słońca.
1: Jak gofry z bitą śmietaną.
0: Jak wieczór na rolkach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato!

0: wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co? To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, a 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Hej, zwrotu mocni!
5: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
6: szklana
5: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
7: Zrobią z nas nowe opakowania.
6: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
5: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
12: I po reklamie.

0: Lato na maksa.
1: Tysiąc rzeczy na raz, zapchany aparat, niezaparzona kawa i niezaparzona.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
9: I o czym teraz myślisz?
10: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
12: Hej, zwrotu mocni!
13: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
14: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
15: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
14: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
16: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
17: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
19: I po reklamie.

0: rana.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Uwaga! Leci w górę!
13: Uwaga! Leci w dół!
14: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hop Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
15: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uderowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
19: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w gigapensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.

0: No i takimi afrobitami dzień przywitać, to znaczy dobrze go przywitać. Chociaż wiadomo, kto wita, ten wita. Niektórzy pewnie od 6 rano, na nogach, cześć pracy. Bez względu na to, czy jesteście w pracy i odliczacie już godziny, żeby tak jak reszta zacząć weekend, czy już sobie korzystacie w pełni z weekendu, chillujecie na full, to jesteśmy z wami. RMF Max i Lato na Maxa i Dawid Miązek. Dzień dobry i jak zwykle zapraszam do 13 po 10. Dołączają do mnie Ada Krysian i Agata Świderska i będzie jeszcze fajniej. Max.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Nowy wystrój, niska cena. Z Pricomarsze dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil. Tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
8: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
9: Citroen.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

Otwieram Wida Sydney Polak z PZ-em w RMF Max. Chociaż o tej porze to jednak polecamy kawkę albo herbatę. Słuchajcie, ciekawe rzeczy, bo Główny Urząd Statystyczny wrzucił dane o najczęściej w Polsce wykonywanych zawodach. No i jak myślicie, w jakiej branży pracuje największy odsetek Polaków? Okazuje się, że najwięcej z nas, ponad 5%, co 20 Polak pracuje jako sprzedawca w sklepie i kasjer. Na drugim miejscu 3% Polaków to kierowcy samochodów ciężarowych. Dalej są magazynierzy, nauczyciele i urzędnicy. Znaczy ja powiedziałem, że numerem jeden są sprzedawcy w sklepie i kasjerzy, a powinienem powiedzieć sprzedawczynie i kasjerki, bo ponad 80% przedstawicieli tego zawodu to właśnie są przedstawicielki, czyli panie. A na przykład jeżeli chodzi o kierowców samochodów ciężarowych, to tylko 1% kierowców to są panie kierowczynie. No ciekawe, z czego to wynika. Podejrzewam, że brak możliwości skorzystania z wanny na postojach jest tutaj istotnym czynnikiem. Another E54 Ultra Talk to you. Nie wiem, czy ciężarówką, ale jedziemy w RMF Max.

0: Run, Run River. David Guetta za rokiem, to jest RMF Max. A skoro jest sobotnie przed południem w RMF Max, to nie może zabraknąć oczywiście Max Games. Dzisiaj tematy planszówkowe wjadą, ale tak nietypowo, bo będzie cyfrowa planszówka świeżo wydana. Monopoly Star Wars Heroes vs. Villains, czyli taka Star Warsowa modyfikacja jednej z najsłynniejszych, jak nie najsłynniejszej planszówki na świecie. No i za chwilę też sobie powiemy o takiej planszówko zręcznościówce, może być hit wakacji. Nazywa się Klask. O niej już za parę minut. Tymczasem za chwilę z nami Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Max.
1: Reklama. Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
5: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
9: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
8: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
9: To mi się podoba.
8: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
9: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
16: I po reklamie.

Dancing in Love od Alena Walkera. Słuchacie RMF Max i czas na Max Games. Zaczniemy sobie od, no, niby planszówki, ale tak naprawdę zręcznościówki, która może robić furorę na wakacyjnych wyjazdach. Zapraszam was na mini recenzję gry Clask. Max Games. Clask to w teorii gra planszowa, ale to nie jest taka klasyczna planszówka, w której siedzimy i godzinami rozkminiamy kolejny ruch. To jest czysta, dynamiczna akcja dla dwóch osób. Działa to trochę jak Air Hockey czy Zimbergai, te automaty popularne gdzieś w wakacyjnych miejscówkach, gdzie za pomocą takiego, no nie wiem, piona, którego trzymamy w ręce, próbujemy wbić krążek do bramki przeciwnika. Tu jest podobnie, tylko plansza jest mniejsza. Pionem sterujemy nie od góry, a od dołu, spod planszy, za pomocą magnesów. No i nie krążek mamy, tylko kuleczkę, która musi wpaść do dziury rywala. Jak w golfie, wydaje wtedy ten charakterystyczny tytułowy klask. Żeby było ciekawiej, to twórcy dorzucili utrudnienia. Na środku pola leżą trzy małe białe magnesiki. Jeśli za bardzo zaszalejemy, nasz pionek złapie dwa z nich, no to przeciwnik dostaje punkt. Jeśli w ferworze walki stracimy kontrolę nad pionkiem albo wpadniemy nim do własnej bramki, znowu punkt dla rywala. Brzmi to wszystko banalnie i słusznie, bo tłumaczenie zasad trwa jakieś 30 sekund, natomiast gra już na pewno banalna nie jest, no ale przede wszystkim jest niesamowicie wciągająca i emocjonująca. Usiedliśmy do tego ze znajomymi na chwilę i zleciały nam w tle dwa mecze mundialu. Robiliśmy ligę, turnieje z drabinką. No naprawdę wkręca to niesamowicie. Fajna opcja na wakacyjne wypady z rodziną albo ze znajomymi, choć trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest rozmiar gry, którą można spakować do samolotu, no ale już w bagażniku auta warto dla klaska miejsce znaleźć. Max

0: Reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.

0: 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty bób 500 gramów jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Poznań 93.5 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
9: Sporo chmur na niebie w Poznaniu i one według synoptyków zostaną z nami do wieczora, ale synoptycy nie wykluczają niewielkich przejaśnień. Od upałów na pewno odpoczniemy. Termometry pokażą dziś maksymalnie 20 stopni, ale temperatura odczuwalna może być niższa przez silniejszy wiatr. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie, a jakość powietrza w mieście dobra. W nocy zachmurzenie umiarkowane, bliżej rana wzrośnie do dużego, a na termometrach 13 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
6: Gramy hity na maksa.
10: A ja nie wiem, kto nam odpowiada za tę pogodę, ale w kilku miejscach jednak wypadałoby powiedzieć sorry, bo to nie jest taka wymarzona pogodowa opcja na weekend, ale dobra, bywało gorzej. U nas sorry papi od Topic i Becky G. Dawid Miązek, zapraszam do 13.

0: Boom, boom, fajerwerki od Katy Perry w RMF Max, firework. No, fajerwerki będą dzisiaj wypuszczać Amerykanie, bo oni się tak bawią w swoje święto niepodległości 4 lipca, 4th of July. My za chwilę nie do fajerwerków, tylko do gier. Wracamy sobie za chwilę w Max Games. Będzie o Monopoly Star Wars Heroes vs. Villains. Ciekawa opcja dla miłośników Star Warsów. To za parę minut, a za chwilkę Gips z Kukonem i Jonathanem.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Mix Profeska.
6: Nikt nie gra lepiej.
5: Slay! Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
7: Gorącej zabawy życzy organizator Kafa Festival od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna.
8: Zachwyć się daniami nowej restauracji 360 Sushi and Cocktail Bar i panoramą Poznania z dachu kultowego okrąglaka.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Łączy nas krew, która ratuje życie.
15: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
14: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Liceum Technikum za tobą? Może teraz logistyka? Myślisz, że to tylko praca w magazynie? No nie, nieprawda. 8, kawa, 9:15, projekt logistyczny z ekipą. 12:30, zajęcia. No ale takie, co się serio do czegoś przydadzą. 19, Poznań na pełnej, miasto żyje, a ty razem z nim. I nagle okazuje się, że studia to nie tylko kierunek. To twój wybór, jak chcesz żyć. WSL. Masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
18: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

Dub Dog, Swezo i Zark, to jest RMF Max, a my wracamy sobie do gier, do Max Games. Teraz cyfrowa wersja znanej planszówki podlana jeszcze Star Warsowym sosem. Monopoly Star Wars Heroes vs. Villains. Max Games. No to po pierwsze to jest klasyczne Monopoly, czyli chyba najbardziej znana planszówka świata. Kupujemy, wiecie, tam ulice, stawiamy domki, te trzon rozgrywki jest dokładnie tutaj taki sam, ale cała otoczka i mechanika zostały trochę postawione na głowie. Po pierwsze tworzymy sobie drużynę i od nas zależy, czy staniemy po stronie herosów z Luke'em, z Skywalkerem na czele, czy złoczyńców na przykład z Darth Vaderem. Od składu naszej drużyny zależą specjalne umiejętności, które będą nam pomagać w grze. Zamiast kupować nieruchomości jak w zwykłym Monopoly, przejmujemy kontrolę nad fragmentami kultowych planet z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. W ogóle miłośnicy Star Warsów będą się tu czuli jak w domu, bo wszędzie czekają nawiązania fabularne z tej kultowej serii. No i oczywiście grafika jest żywcem wzięta ze świata Gwiezdnych Wojen. Natomiast to nie zmienia faktu, że dalej jest to Monopoly, czyli gra, którą się kocha albo się nienawidzi w światku planszówkowym. Ona jest uznawana za grę losową. Tak naprawdę żadna strategia nie ma znaczenia, jeśli nie przyfarci ci przy rzucie kostką. No i tu jest dokładnie tak samo. Właściwie jeśli będziemy mieć pecha, a właściwie przeciwnik będzie mieć szczęście, to możemy przegrać na samym starcie. Tak po prostu. Dodanie nowych mechanik, możliwości na przykład wykradania kasy rywalom, bitwy, przejmowanie planet siłą, specjalne skille naszych postaci, to oczywiście daje więcej możliwości taktycznych, sprawia też, że więcej się dzieje i że gra jest dynamiczniejsza, ale nie zmienia to faktu, że dalej jest to gra losowa. Myślę, że dla fanów Star Warsów to może być fajna ciekawostka z ich ulubionego uniwersum. Inni mogą tu znaleźć niezłą grę imprezową do grania w parę osób na jednej kanapie. Ciekawa modyfikacja, ale to dalej po prostu Monopoly z wadami i zaletami. Max.

0: złoto. Od Mroza w RMF Max, w Bratnich Duszach, w podcaście Bratnie Dusze, w najnowszym odcinku, który wczoraj wjechał już m.in. na YouTube'a RMF Max. Goście, którzy złoto znają z najlepszej strony, bo przecież wygrywali to nieraz Taniec z Gwiazdami. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszkę, chyba najsłynniejsi polscy tancerze, a na pewno najsłynniejsza para polskich tancerzy. Najciekawsze fragmenty Bratnich Dusz już po 10 w RMF Max wypuścimy, wtedy dołączą do mnie Agata Świderska i Ada Krysian. Już teraz zapraszam. Za chwilę pogoda.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Znak. Ciao!
6: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
7: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
6: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
7: To mi się podoba.
6: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
7: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Z widokiem na góry, blisko szlaku lub w samym centrum? Który apartament zarezerwować dla Ciebie na letnie wakacje? Apartamenty Wonder Home zapraszają w góry na wakacyjną przygodę. Czekamy na Ciebie w Karpaczu i Świeradowie Zdroju z ofertą aż 350 apartamentów na wynajem. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
11: Wiemy, co jest ekstra.
12: Do tego się słucha.
13: Co jest hitem.
14: To ma potencjał.

0: więcej na biletyna.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Na plaży z ekipą.
7: Na formę.
8: Na zdrowie.
9: Na gorąco.
10: Tak brzmi lato. Na maksa.
11: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
12: Nie daj się porwać. Już za moment. Pogoda w RMF Max.
13: Sporo chmur na niebie w Poznaniu i one według synoptyków zostaną z nami do wieczora, ale synoptycy nie wykluczają niewielkich przejaśnień. Od upałów na pewno odpoczniemy. Termometry pokażą dziś maksymalnie 20 stopni, ale temperatura odczuwalna może być niższa przez silniejszy wiatr. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie, a jakość powietrza w mieście dobra. W nocy zachmurzenie umiarkowane, bliżej rana wzrośnie do dużego, a na termometrach 13 stopni.
14: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
15: RMF Max.
16: RMF Max.
17: RMF Max.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

0: A Ed Sheeran z odrobiną swojej muzycznej magii. Słuchacie RMF Max, na zegarach prawie 10:00. Zanim 10:00, zanim tutaj w studiu powitamy dziewczyny Adę Krysian i Agatę Świderską, to jeszcze kilka propozycji imprezowych od RMF Max. Zapraszam was na Tour de Club. RMF Max. Minionki znów przejęły kina, żółte stworki rozkręcają niezłą imprezę, więc jeśli kochacie banany i chaos, nie ma co siedzieć w domu. Dla fanów mniej żółtych klimatów zaproszenie z Penelope Cruz, Edwardem Nortonem i Olivią Wilde, która nie tylko gra, ale i rządzi na planie jako reżyserka. Dzisiaj na scenie letniej koncert Rad Crew, adres Marcina 24. A jeśli sobotnia noc, to dla ciebie za mało, tam za sterami DJ Guestlist, Bennett i Bad Mistake i wielu innych. Trwa Enea Edison Festiwal, polskie kapele na scenie. Sprawdzajcie szczegóły. Sobota to Silent Disco na Placu Wolności. 5 kanałów muzycznych, 0 kłótni o playlistę. Wszyscy są szczęśliwi. Impreza odpala się w piątki i soboty. Nadchodzą kolejne koncerty w ramach naszej trasy Lato na Maxa. Gogolin 17 i 18. 2 dni i masa muzyki, ale nie tylko. Na scenie Trzech Króli Oskar Cyms, Grzegorz Chyży, Fausti i Ola Bieniarz ze swoim DJ-skim setem. Sprawdzajcie na naszej stronie, gdzie jeszcze będziemy.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
5: To pokaz barokowych kreacji.
6: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
4: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
5: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
6: A dla miłośników historii, największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
5: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
4: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
14: Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody!
9: A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
17: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
18: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: Na maksa.
21: RMF Max.
22: Poznań 93,5 FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
25: Według synoptyków na niebie w Poznaniu przeważać będzie dziś zachmurzenie duże, ale przejaśnienia w ciągu dnia też są możliwe. Na termometrach 20 stopni to maks, jaki zobaczymy. Padać nie powinno, ale będzie mocniej wiało, więc warto mieć ze sobą bluzę albo cienką kurtkę. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie. Jutro na termometrach maksymalnie 22 stopnie, ale synoptycy przewidują przelotne opady deszczu i silniejszy wiatr.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
26: Nie wyglądam na wredną, dobrze.
27: Nie na wredną. A no to też nie, no nie wyglądam.
0: I tak właśnie tutaj sobie ustalamy, kto wygląda na wredną, a kto nie. Nie, dziewczyny, obie wyglądacie dzisiaj bardzo łagodnie. W ogóle jak wam sobota się zaczęła?
26: Ja wstałam i jestem tutaj. No i? Super, bo z wami, więc zawsze z wami zaczyna się tak samo dobrze.
0: 10 rano, czy 10 przed południem, jak wolicie, na posterunku Agata Świderska,
26: Adrianna Krysian i oczywiście Dawid Miązek.
0: I oczywiście bratnie dusze dzisiaj, a to zaraz zdradzimy, z kim polecimy sobie odcineczek. Na razie Teddy Swims i Mr. Know It All, żeby to przed południem było jeszcze lepsze.

0: Ariana Grande i piosenka z trudnym tytułem Hate That I Made You Love Me w RMF Max.
1: Świetnie ci poszło, Dawid, naprawdę.
0: Właśnie tak czekałem, aż
1: ktoś... Brawo, Dawid.
0: Ten akcent oryginalny. Dziękuję. Ale ważniejsze są bratnie dusze, bo kolejny odcinek wjechał już na YouTube'a i na platformy podcastowe i na RMF On. Tym razem z udziałem
1: Hanny Żudziewicz i Jacka Jeszkę. Hanna wygrała teraz razem z Gamą tą edycję Tańca z Gwiazdami, ale wygrała dużo więcej tańcząc, bo wygrała swoją miłość, czyli właśnie Jacka, który też tańczy w Tańcu z Gwiazdami.
2: Wow, ale to pięknie powiedziałaś.
1: Dziękuję, dzisiaj wszyscy pięknie mówimy. Ale to dla ciebie.
0: Pięknie, wspaniale. Ale on nie wygrał. Nigdy.
2: Wygrał.
0: Też wygrał?
1: Trzy razy.
0: A, dobra. To tak rywalizują że... między sobą,
2: to
0: nie? Jest 3-1 dla niego.
2: Nie. 3-3.
0: Dobra, ej,
1: słuchaj,
0: fajnie.
1: Jak to w związku? Wszystko musi być na równi.
0: No właśnie... A pytałyście, czy w każdym aspekcie związku zawsze są 1-1?
1: Oczywiście, że tak.
0: No dobra. No to rozumiem, że te najpikantniejsze szczegóły ich związku poznamy właśnie...
1: Już za chwilę.
0: Właśnie, tak. Najfajniejsze fragmenty na antenie RMF Max do 13, a cały odcinek na YouTubie m.in. RMF Max.

0: Jakby ktoś zapomniał, to Remedy z Manuelem przypominają, że są wakacje. Holidays w RMF Max, a my przypominamy, że to są bratnie dusze i wracamy do najfajniejszych, najciekawszych fragmentów ostatniego odcinka.
1: Tak, dokładnie. I Hania troszkę nam opowiedziała o ostatniej edycji Tańca z Gwiazdami, którą wygrała z Gamu.
2: Jak dostajesz gwiazdę, że tak powiem, jako tancerz dostajesz gwiazdę, to ty najpierw szukasz, poznajesz ją. Ja nie znałam Gamu, ale od razu poczułam, że to jest fajna osoba. I ja myślę, że on wygrał, bo on tańczył, ale też dlatego, bo ludzie pokochali go. No Magda Boczarska jest super aktorką, którą zna chyba większość, jak nie każdy. Mhm. Gamu nie był tak rozpoznawalny, ale ludzie go pokochali. I dla mnie, ja pamiętam, że jak się spotkaliśmy, powiedziałam do Gamu, że ty musisz dostać czas. Czyli musisz jak najlepiej na początku tańczyć, bo jak cię ludzie poznają, to na pewno się w tobie szybko zakochają, bo jesteś naprawdę, jest inteligentny, potrafi się wypowiedzieć. Wiesz, bardzo ugodowy, chętny. Dla mnie to był tak naprawdę wspaniały partner.
1: I właśnie taka anegdotka a propos Gamu. Słuchajcie, on był tutaj u nas w radiu przed samym startem programu. Ja tak sobie na niego patrzę i on był taki trochę niepewny co do tego programu. Myślę, że nie myślał, że zajdzie aż tak daleko, a szczególnie nie myślał, że wygra. Ale ja to czułam, bo słuchajcie, jak ja spotykam

0: Hard to be Humble, Mikolas i Trips. Słuchacie RMF Max. Jakby ktoś się zastanawiał, jakie dzisiaj święto nietypowe, to mamy Dzień Hot Doga.
1: Czy wy wiecie w ogóle, od czego jest nazwa Hot Dog? Znaczy wiadomo, że
0: gorący
1: hot
0: pies,
1: to od,
0: nie,
1: od czego, ale dog od czego?
0: No.
1: Wiesz, Agatko?
2: Ja już wygooglowałam.
0: Dawaj.
2: Jest napisane tak: Get your red hot das Hund sausages. Tak krzyczeli sprzedawcy.
1: No właśnie, ja? Czyli gorące jamniki. Słuchajcie, prosto z pary. Nie tak gorące jak Agatko, ale równie gorące.
0: Dlaczego jamniki w ogóle? Zgubiłem się już.
1: No bo długie jak parówki.
0: A wiecie,
2: wiecie, co wpisują psy w Google'a?
0: Co wpisują psy w Google'a?
2: Hot dogs. Rozumiecie?
0: Gorące jamniki w twojej okolicy. Dobra, zostawmy to, bo to idzie w złą stronę. Pogoda, miejmy nadzieję, w bardzo dobrą stronę. Idzie po prognozie Sia i Sean Paul Chip Trills.
1: Znaczy, trzeba ochłodzić tę atmosferę zdecydowanie. Max.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Uwaga, leci w górę!
7: Uwaga, leci w dół!
8: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hop Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Znowu muszę się zająć windykacją.
12: To coś z indykiem?
11: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
12: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Anka, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
16: Jasne! Jadę na Tauron, letni festiwal tajemnic Barokko do Zamku Książ.
15: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi?
16: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
15: Brzmi jak prawdziwy barok.
16: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
15: Tauron, letni festiwal tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
16: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
17: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: środę w RMF Max już za moment.
1: Według synoptyków na niebie w Poznaniu przeważać będzie dziś zachmurzenie duże, ale przejaśnienia w ciągu dnia też są możliwe. Na termometrach 20 stopni to maks, jaki zobaczymy. Padać nie powinno, ale będzie mocniej wiało, więc warto mieć ze sobą bluzę albo cienką kurtkę. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie. Jutro na termometrach maksymalnie 22 stopnie, ale synoptycy przewidują przelotne opady deszczu i silniejszy wiatr.
0: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa. RMF Max.
2: Hit na maksa.

0: Nie ucieknę kłębo na Fide, Zalia i Faust w RMF Max. Zbliżamy się do 11. Ada, dlaczego ty stoisz? Wszyscy siedzimy, ty
1: stoisz. Żeby szybciej móc uciec. Nie, no słuchajcie, ja tak serio, to mam trochę chory kręgosłup i ostatnio mój fizjoterapeuta dał mi taki dobry protip, więc jeśli kogoś boli kręgosłup, to polecam. Stajecie, słuchajcie, jak ochroniarz. Ochroniarze nie bez powodu stoją na dwóch nogach tak szeroko, bo po prostu wtedy kręgosłup jest idealnie ułożony, jest ciężar rozłożony, nie krzywimy biodra i ten kręgosłup odpoczywa, więc wszyscy, słuchajcie, wracacie dzisiaj do domów i stajecie jak ochroniarz przed swoim partnerem.
0: Szeroko ręce założone tutaj. Tak. Nie dość, że cię kręgosłup mniej boli, to jeszcze ci nikt nie zapiskuje, przynajmniej jak tak stoisz.
1: No właśnie. No.
2: Dobra, to teraz może wrócimy do Hani Żudziewicz i Jacka Jeszkę w podcaście Bratnie Dusze.
1: To nie pyskuj, bo jestem się ochroniarzem.
3: A jak się poznaliście, to byliście tak naprawdę rywalami. Jak to wszystko się zaczęło? Jakie było pierwsze wrażenie?
1: Proszę, zacznij, mężu.
4: No, zacznij.
1: Słucham. Co pomyślałeś o mnie?
4: Było tak, że ja byłem mistrzem Polski, oni byli wicemistrzami Polski. Mistrzostwa Europy się odbywały wtedy w Krakowie. Ja wygrałem, Hania była czwarta i mało jej brakowało też do medalu. My bardziej patrzyliśmy na siebie jak na rywali. Co prawda ja tam byłem trochę wyżej, więc się mniej bałem, ale Hania za każdym razem
1: mi
4: tam mówiła: oj, ty uważaj.
1: Słuchajcie, zawsze jest łatwiej gonić niż uciekać. Ten, kto ucieka, ma gorzej, więc to nie ja wtedy się bałam.
4: I tak się poznaliśmy.
1: Ale to nie była miłość od pierwszego wejrzenia.
4: Nie była.
0: A to wiecie, miłość od pierwszego wejrzenia czasem bywa przereklamowana, ważne, żeby była skuteczna, ale ja do was, dziewczyny, od razu miałem, od pierwszego wejrzenia wiedziałem.
1: No.
0: Dobre mordeczki.
1: My do ciebie też.
0: No, to też. Tak, jasne, okej.
2: Okay. Całość już na YouTubie RMF Max, RMF On i wszystkich platformach podcastowych.
0: Bratnie Dusze.

0: Reklama.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
13: No to w czym problem?
12: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
13: No i?
12: No i obawiam się, że nie zdąży.
13: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
14: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
17: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
16: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
18: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Jak ognisko na działce.
21: Jak wieczór na rolkach.
22: Jak leżenie nad rzeką.
23: Tak brzmi lato. Na maksa.
24: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: 20 stopni to maks, jaki zobaczymy dziś na termometrach w Poznaniu, a na niebie do południa przeważać będzie zachmurzenie duże. Później możliwe są przejaśnienia. Wiatr jest umiarkowany, w porywach silny, a ciśnienie wysokie. Jakość powietrza w mieście dobra. Wieczorem na termometrach 18 kresek, a w nocy 14. A jutro na niebie sporo chmur. W dzień synoptycy przewidują też przelotne opady deszczu. Przejaśnienia na chwilę też mogą się pojawić.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
1: 11 godzina na zegarach, czwarty dzień lipca. Dzisiaj Independence Day w Stanach Zjednoczonych. Będą pikniki, będą fajerwerki w tym programie
0: i
1: też.
0: I hot dogi.
1: W tym programie też fajerwerki. Agata Świderska,
0: Adrianna Krysian
2: i Dawid Miązek.
1: To są bratnie dusze. Za chwilę wracamy sobie do rozmowy z
0: Jackiem Jeszkę i Hanią Widziewicz.
1: Ale najpierw wracamy do grania. Agata, ty chciałaś przedstawić?
0: Bonjour, oui, you m'appelle
1: Another 54 Ultra. Tak, tu jest. Dziękujemy bardzo.

0: Idealna duta pod nóżkę, Save Me, Morandi i Ilen w RMF Max.
1: A jeśli wy zastanawialiście się, czy tancerze lubią tańczyć na weselach, to my rozwiązałyśmy dla was tę zagadkę.
0: Za chwilę wracamy do najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze.
2: Reklama. Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
6: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
7: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
6: Oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Trudno wskazać faworyta.
6: Spróbuj, może tobie się uda.
7: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
8: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Na Ramowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
9: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
8: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
9: To mi się podoba.
8: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och...
9: Wejdź na www.naramowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Łączy nas krew, która ratuje życie.
15: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
14: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost, utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: TikToka na żywo, czy co?
1: Pozdrowisz. Pozdrowisz mnie i moją koleżankę.
2: Na ile lajków przyjedziesz do Bytomia?
1: Ja przyjadę za darmo.
0: Pozdrawiamy Bytom, w ogóle wszystkich pozdrawiamy. Z nami Andy Dust z Harrisem i Zokaria, a do podcastu Bratnie Duszek, który już wjechał na YouTube RMF Max, na platformie podcastowej i na RMF On. Jeszcze sobie dzisiaj wrócimy i to niedługo.

0: czas. Oskar Cymsy z nami z kawałkiem Cały czas, słuchacie RMF Max.
1: O, cały czas to trzeba mieć oczy dookoła głowy w naszym podcaście.
2: No właśnie, bo nagrywamy sobie spokojnie, a tutaj wchodzi Krychowiak. No gwiazda, po prostu chciał się wypromować chyba naszym podcastem.
0: Tak to wyglądało.
3: Tak?
4: Dobry. O, witam!
2: Dobry!
4: Dobry, dzięki za koszulkę!
5: Nie przestraszyłam! Cześć!
2: Wiesz, Grzegorz, że ty spełniłeś właśnie to marzenie. My tak. Proszę pomagać tu do naszych widzów i zapozować.
3: Czekam na zaproszenie na podcast.
0: Czy się wam wepchał na podcast? Nie? Jeszcze wymusił zaproszenie.
5: No bo na mundial się nie dostał, to do podcastu chociaż, nie?
0: Przyjdzie. Może i tak.
2: No, chociaż on na emeryturze już jest, to wiesz, on ma wakacje tutaj w radiu.
5: Jak emeryturze? Przecież on ma 30 lat lekko ponad.
0: Trzeba lekko było ponad. Zostać piłkarzem, słuchajcie. Za chwilę pogoda w RMF Max, a my wrócimy już niedługo do podcastu Bratnie Dusze. RMF Max.
6: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski w sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Mix Profeska.
11: Nikt nie gra lepiej.
10: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
12: Gorącej zabawy życzy organizator Kafa Festival od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna.
13: Zachwyć się daniami nowej restauracji 360 Sushi and Cocktail Bar i panoramą Poznania z dachu kultowego okrąglaka.
14: Wakacje już za pasem, a ty nie wiesz, co zrobić ze swoim czworonożnym przyjacielem? Mamy na to sposób. Apartamenty Wonder Home to firma przyjazna dla zwierząt. Zabierz swojego pupila do jednego z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie Zdroju. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
15: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: 20 stopni to maks, jaki zobaczymy dziś na termometrach w Poznaniu, a na niebie do południa przeważać będzie zachmurzenie duże. Później możliwe są przejaśnienia. Wiatr jest umiarkowany, w porywach silny, a ciśnienie wysokie. Jakość powietrza w mieście dobra. Wieczorem na termometrach 18 kresek, a w nocy 14. A jutro na niebie sporo chmur. W dzień synoptycy przewidują też przelotne opady deszczu. Przejaśnienia na chwilę też mogą się pojawić.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
2: RMF Max.
1: RMF Max.
2: RMF Max.

0: Lato Luca Lottery w RMF Max.
1: A tuż przed godziną 12, zanim ta 12 wybije, zanim prognoza pogody, to jeszcze zaprosimy was na Tour de Club. Szybciutko.
2: Ty, Dawid, cały czas mówisz o tym Tour de Club, ale to co to tak właściwie jest?
1: Tour de Club? No to są polecajki, no. Gdzie wyskoczyć, gdzie będzie fajna impreza, gdzie fajnie spędzić czas, a nie żeby, wiesz, pójdziesz, stracisz czas. Nie, to u nas tak nie ma. My polecamy tylko fajne rzeczy.
0: No a szczególnie, że zaczęły się wakacje. No mamy pierwszą sobotę lipca.
1: Właśnie, tym bardziej. Tour de Club, zapraszam. Minionki znowu w kinach, żółte tornado, bananowy szał i totalny rozgardiasz. Jeśli lubisz, jak kino zamienia się w plac zabaw, to już wiesz, co robić. Dla tych, co wolą mniej żółte klimaty, zaproszenie z Penelope Cruz, Edwardem Nortonem i Olivią Wilde, która nie tylko gra, ale też rządzi na planie. Na scenie letniej dziś Rad Crew, wpadajcie na Marcina 24. Sobota to też Silent Disco na Placu Wolności, 5 kanałów, 0 kłótni, każdy tańczy do swojego. Tama rozkręca sobotnią noc. DJ Guest List, Bennett, Bad Mistake i cała ekipa. Enea Edison Festival trwa, polscy artyści na scenie grali albo jeszcze zagrają. Między innymi Warius Manx z Kasią Stankiewicz, Natalia Schroeder, Vito Bambino, Margaret, Ewelina Flinta, Bibobit i Liwka, a już za chwilę Lato na Maxa w Gogolinie 17 i 18 lipca. Trzech Króli, Oskar Cyms, Grzegorz Chyży, Fausti i Ola Bieniasz z DJ-skim setem. Muzyka, energia i zero nudy. Sprawdzajcie, gdzie jeszcze będziemy.
3: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
10: I dokąd wtedy jedziemy?
9: No nie wiem.
10: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
9: A, dobry komona.
10: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
7: Do wieczora w Poznaniu możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego, umiarkowanego i dużego, a na termometrach 20 stopni maksymalnie, ale nadal będzie mocniej wiało. Ciśnienie pozostanie wysokie. Jutro na termometrach do 22 stopni, ale na niebie więcej chmur, a także opad deszczu i silniejszy wiatr. W przyszłym tygodniu od upałów odpoczniemy i od słońca też. W poniedziałek na termometrach 17 stopni, a we wtorek 18. Na niebie chmury i opady deszczu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
8: Pogadane o pogodzie było, to teraz nie gadamy, tylko gramy Body Talk. Ale Farben i Irene Miller w RMF Max.
9: Adrianna Krysian.
10: Agata Świderska.
8: I Dawid Wiązek, brat nie dusz.

0: Nowość i to taka nowość, która na pewno będzie rządzić na wakacyjnych parkietach. Lumix i Self Aware w RMF Max.
1: A czy zastanawialiście się kiedyś, jak dobierają tancerzy i gwiazdy w Tańcu z Gwiazdami?
0: A ja w sumie się nie zastanawiałem, że to jest jakoś wzrostem, czy oni sobie sami wybierają, czy...
2: No, zapytaliśmy o to właśnie Hani i Jacka, więc dowiecie się już za chwilę.
0: Z kolejnego fragmentu podcastu Bratnie Dusze.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
14: A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
18: O!
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: Też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko!
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.

0: Wish You Were Mine od Filipa George'a w RMF Max. My po raz ostatni wracamy do podcastu Bratnie Dusze, do fragmentów podcastu, który już jest na YouTubie RMF Max. Tym razem z Hanią Żudziewicz i Jackiem Jeszkę, parą na parkiecie, parą poza parkietem, znaną z Tańca z Gwiazdami.
1: No właśnie, i my zapytaliśmy ich, jak to jest, czy to gwiazdy wybierają partnerów tanecznych, czy partnerzy taneczni gwiazdy.
2: To nie jest tak, że gwiazda sobie przychodzi i wybierze, że no jakby mimo wszystko ten program wie najlepiej, jak
1: kto
2: to robić.
1: Kto z kim tak połączony i będzie najgorętszym tak później, no, na przykład romansem.
3: Tak, ale produkcja też produkcja zna tancerzy, bo te gwiazdy znają tylko tak naprawdę z telewizji. Oni wiedzą, nie wiem, ten jest taki, ten jest taki, ten jest taki. I nawet ostatnio mi produkcja też powiedziała, że no, my musimy mieć takich partnerów, bo ty jesteś taka, no... Ja jestem taka piła, wiecie, my jeszcze raz robimy, działamy, więc muszę mieć takich sprawnych, którzy podążają za tym.
0: Ja miałem kiedyś koleżankę, która też była taka piła w pracy.
4: A że pracowita?
0: Nie, po prostu piła w pracy. Teddy Swims, Mr. Know It All, podcast Bratnie Dusze już od wczoraj na YouTubie RMF Max, na platformach podcastowych i na RMF On. Sprawdźcie koniecznie.

0: Najpierw podbijał Ibizę, ten numer teraz już podbija wszystko. David Guetta, Alok i Run Run Rivers. Słuchacie RMF Max, pierwszy weekend lipca, wakacje u progu. Dziewczyny, jakie są wasze wakacyjne plany najbliższe? Ja na przykład za tydzień jadę nad jezioro, nad jeziorka, a wy?
1: Ja na przykład za pół godziny jadę świętować zaręczyny mojej przyjaciółki.
0: O, proszę, też nad jezioro, czy w góry, czy gdzie?
1: Do domu. Ale jest też ogródek, więc będziemy sobie robić takie babskie
0: sprawy. A ty, Agatko?
2: Ja będę grać w grę.
0: A jaką?
2: Tomb Raider.
0: Pogoda za chwilę, aby dopisała wakacje, a po niej męskie granie, orkiestra i supermoce.
3: Mam supermoce!
4: Reklama. Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Na Ramowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
10: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
9: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
10: To mi się podoba.
9: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
10: Wejdź na www.naramowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
17: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: I po reklamie.

0: za moment. Pogoda w RMF Max.
1: Do wieczora w Poznaniu możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego, umiarkowanego i dużego, a na termometrach 20 stopni maksymalnie, ale nadal będzie mocniej wiało. Ciśnienie pozostanie wysokie. Jutro na termometrach do 22 stopni, ale na niebie więcej chmur, a także opad deszczu i silniejszy wiatr. W przyszłym tygodniu od upałów odpoczniemy i od słońca też. W poniedziałek na termometrach 17 stopni, a we wtorek 18. Na niebie chmury i opad deszczu.
0: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
2: RMF Max.
0: RMF Max.
2: RMF Max. Mam.

0: Ale to jest klasyk genialny. Guru Josh Project Infinity 2008. Prawie 13 na zegarach. My już się powoli będziemy żegnać. Bratnie dusze wracają oczywiście za tydzień, ale nie trzeba czekać tygodnia. Najlepiej już teraz odpalić sobie Bratnie dusze na YouTubie RMF Max.
1: Słuchajcie, wakacje to jest taki czas, że oczyszczamy czasem serce, czasem szafę. A w naszym podcaście znajdziecie, myślę, dużo odpowiedzi na swoje pytania. Mamy różnych gości i każdy z nich zupełnie inną historię swojej miłości, bo nie każda miłość jest od pierwszego wejrzenia.
0: I tego się między innymi dowiecie z najnowszego odcinka podcastu z Hanią Żudziewicz i Jackiem Jeszkę. Już do odsłuchania i obejrzenia. Dziękujemy bardzo. Program Bratnie dusze w tercecie, jak zwykle, Agata Świderska,
2: Adrianna Krysian
1: i oczywiście niezastąpiony Dawid Miązek.
0: Niezastąpiony Naughty Boy, za chwilę z Samem Smithem, la la la, i lecimy dalej z latem na maksa.

0: Reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Brie Comarche zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
5: Playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: Max. Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę do mojej idę.
6: W tę sobotę polskie ziemniaki wczesne na wagę

0: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
1: Citroen. I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
5: Jeżeli zaczęliście urlop i planujecie zostać w mieście, to nie mamy najlepszych prognoz na ten tydzień. Jutro, podobnie jak dziś, na niebie sporo chmur i trochę przejaśnień, ale w dzień synoptycy prognozują też opady deszczu. Na termometrach do 22 stopni, ale będzie mocniej biało. W poniedziałek dość zimno jak na lato. Termometry pokażą 17 stopni, a we wtorek 18. No i będzie padał deszcz. W środę 20 stopni, a w czwartek 22.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: RMF Max, hity na maksa.
6: O, jaka to jest miła rzeczywistość, prawda? Są wakacje, jest lato, jest weekend, jest sobota. No to ja w takim razie dorzucam coś jeszcze od siebie.
2: Poczuj dobry beat.
6: Nie jeden numer, nie dwa, a całą naprawdę mega fajną playlistę na dzisiejsze popołudnie. Zaczynamy wakacyjną hit strefę. Karola Kowalska po tej stronie. How Does It Feel, czyli nowe Dub Dogs. To na początek, za chwilę między innymi Wiktor Waligura w RMF Max.

0: RMF Max po 13:00, trochę jak na takim weselu. Coś nowego, coś starego, obydwa numery tak samo dobre. Stromae wcześniej i na jej nowe Morenito zagrało w wakacyjnej hit strefy w RMF Max. Za chwilę między innymi Avicii, za chwilę między innymi Dawid Podsiadło z nowym Na Błysk się pojawi w RMF Max, więc bądźcie koniecznie, bo chcecie to usłyszeć. Max.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Wiemy, co jest ekstra.
10: Do tego się słucha.
11: Co jest hitem.
12: To ma potencjał.

0: Zapraszamy 3 lipca do Olszynek nad Wartą. Więcej na biletyna.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Bebe Rexha w RMF Funk z tym numerem, no ewidentnie rozpoczyna swoją taką festiwalową erę. To bardzo festiwalowe granie. New Religion od Bebe Rexha i Faithless za nami. Jak było w tym tygodniu na festiwalach, na które zabieraliśmy was w RMF Max? Możecie oczywiście sprawdzać na Instagramie RMF Max. Tam między innymi okazja, by podejrzeć set między innymi Calvina Harrisa. Instagram RMF Max, sprawdźcie, jak grały festiwale, na które rozdawaliśmy wam bilety.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Profeska.
5: Nikt nie gra lepiej.
4: Slej.

0: Karpicku koło Wolsztyna. Zachwyć się daniami nowej restauracji 360 Sushi and Cocktail Bar i panoramą Poznania z dachu kultowego okrąglaka.
1: Paweł?
2: Mhm.
1: Powiedz coś po logistycznemu.
2: Spedycja wiedzy, transport kompetencji, dobra praca. Masz w tym biznes.
1: Czyli co?
2: Jak to co? Studia w Wyższej Szkole Logistyki.
1: Zapisz się na studia.
2: WSL. Masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
7: I po reklamie.

0: na luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: Poznań 93 i 5 FM.
5: Nie daj się.
6: Jeżeli zaczęliście urlop i planujecie zostać w mieście, to nie mamy najlepszych prognoz na ten tydzień. Jutro, podobnie jak dziś, na niebie sporo chmur i trochę przejaśnień, ale w dzień synoptycy prognozują też opady deszczu. Na termometrach do 22 stopni, ale będzie mocniej biało. W poniedziałek dość zimno jak na lato. Termometry pokażą 17 stopni, a we wtorek 18. No i będzie padał deszcz. W środę 20 stopni, a w czwartek 22.
4: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

0: Podobno najlepiej brzmi nad basenem i może być nawet dmuchany ten basen. Beauty and the Beat i Justin Bieber z Nicki Minaj tuż przed godziną 14 w programie Wakacyjna Hit Strefa. Za moment do hitów na maksa wracamy, a tymczasem zerkamy, co dzieje się w okolicy w ten wakacyjny weekend.
1: Minionki znów przejęły kina, żółte stworki rozkręcają niezłą imprezę, więc jeśli kochacie banany i chaos, nie ma co siedzieć w domu. Dla fanów mniej żółtych klimatów zaproszenie z Penelope Cruz, Edwardem Nortonem i Olivią Wilde, która nie tylko gra, ale i rządzi na planie jako reżyserka. Dzisiaj na scenie letniej koncert Rad Crew, adres Marcina 24. A jeśli sobotnia noc, to dla ciebie za mało, Tama za sterami DJ Guest List, Bennett i Bad Mistake i wielu innych. Trwa Enea Edison Festiwal, polskie kapele na scenie. Sprawdzajcie szczegóły. Sobota to Silent Disco na Placu Wolności. 5 kanałów muzycznych, 0 kłótni o playlistę. Wszyscy są szczęśliwi. Impreza odpala się w piątki i soboty. Nadchodzą kolejne koncerty w ramach naszej trasy Lato na Maxa. Gogolin 17 i 18. 2 dni i masa muzyki, ale nie tylko. Na scenie Trzech Króli, Oskar Cyms, Grzegorz Chyży, Fausti i Ola Bieniarz ze swoim DJ-skim setem. Sprawdzajcie na naszej stronie, gdzie jeszcze będziemy.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Uwaga!

0: soboty po 17 w RMF Max.
1: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: I po reklamie.

0: David Guetta tradycyjnie wakacje i lato spędza, no gdzie? No oczywiście, że na Ibizie, czyli pewnie tam, gdzie sporo z nas chciałoby teraz być, ale nie tylko, bo gra też w nadmorskich europejskich kurortach, jest więc szansa na niego wpaść. Wpadniemy za moment między innymi na Britney Spears, będzie też artysta, który w tym tygodniu grał nad polskim morzem. Martin Garrix w towarzystwie Eda Sheerana pojawi się w RMF Max w tej godzinie. Karola Kowalska i wakacyjna hit strefa z wami do 17.
1: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Na Ramowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
3: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
2: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
3: To mi się podoba.
2: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
3: Wejdź na www.naramowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Nadal szukasz idealnego miejsca na letnie wakacje? Zastanawiasz się wybrać hotel czy dom? Odpowiedź jest tylko jedna. Apartamenty Wonder Home. Daj się ugościć w jednym z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie-Zdroju już od 230 zł za dobę. Pamiętaj, trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Szczegóły na www.wonderhome.eu.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
16: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
18: Oj, lubię, Barbara.
17: A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
18: O, i to lubię najbardziej.
19: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

takie numery, których o wiek się nie pyta i to jest jeden z nich, bo najważniejsze, że nadal dobrze brzmi, prawda? Laru i Bulletproof w RMF Max. Gramy hity na maksa. To jest wakacyjna hit strefa. Tutaj macie wszystko, czego potrzebujecie w te wakacje i w ten weekend. Za chwilę u nas m.in. Gibbs z ekipą, będzie też Calvin Harris. No to lecimy. Jak chcecie mieć fajne popołudnie, to zostańcie z RMF.

0: do drzemeczki, jak znalazł po południowej sobotniej. Nowa Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me w RMF Max. Za chwilę ciąg dalszy damskich wokali na naszej antenie. Ayman i się pojawi, będzie też Shakira. Jeśli ktoś czeka na skład Taco na Fide, obiecuję, że również się pojawią tutaj w RMF Max. Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Te hity latem liczą na ciebie. Ty wybierasz, które lecą.

0: RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej ma.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
6: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
5: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
19: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: I po reklamie.

0: dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: Zawsze przy tym numerze myślę, że wszyscy mamy, albo przynajmniej część z nas ma podobne marzenie, żeby ten duet jeszcze kiedyś coś wspólnie nagrał. Tamago, czyli Takona Fide w RMF Max. Ale są też inni artyści, którzy wracają na scenę.
2: To jest nowość RMF Max.
1: A wśród nich ten pan i jego Girls. To jest nowy The Kid Laroi w RMF Max.

0: memories.
1: Reklama.
2: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35! Tak, 35 zł! Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
7: To pokaz barokowych kreacji.
8: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
6: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
7: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
8: A dla miłośników historii największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
7: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
6: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
9: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: I po reklamie.

0: Na spontanie.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. To na maksa.
3: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

Nasz pan wszystko wiedzący, czyli Mr. Know It All i Terry Swims w RMF Max. Za chwilę nasz człowiek, który tym razem połączył siły z Mikolasem Józefem, zagramy Tripsa, a to jest wakacyjna hit strefa. Karola Kowalska z wami do 17. Mam tutaj najlepszą muzę na tegoroczne wakacje. Max.

0: Taylor Swift w RMF Max. Podobno jest bardzo zajęta w ten weekend, bo podobno bierze ślub. To jest RMF Max, to jest wakacyjna hit strefa. Za moment u nas Wiktor Waligura.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
9: Ale etykieta musi być!
8: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko! Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0: tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: na plaży z ekipą.
1: Na leżąco.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

ja przy tym numerze, słuchajcie, nie będę ukrywać, ja przy tym numerze po prostu się rozpływam. Uwielbiam. Moving to the Sun i nowy Jugel w RMF Max. Jeżeli podróżujecie po Europie w te wakacje tego lata, to jest szansa, że gdzieś możecie na niego wpaść, bo gra w wielu topowych wakacyjnych miejscówkach. Ale nie odpuszczamy tego wakacyjnego klimatu. Klubowy zmieniamy na bardziej bujający, to Sean Kingston w RMF Max.

0: Do zachodu słońca jeszcze trochę czasu nam zostało, nawet całkiem sporo czasu nam zostało, ale ta nota do zabrania na wieczorny spacer jest jak najbardziej. Moonlight i Alabama ten w RMF Max. To jest wakacyjna hit strefa. Z wakacyjnych hitów już za moment Sean Paul się pojawi. Będzie też najnowszy numer od Ale Farben, czyli Body Talk w RMF Max. To już za moment. Max.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Hej, zwrotomocni!
7: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
8: szklana
7: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
9: Zrobią z nas nowe opakowania.
10: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
7: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Łączy nas krew, która ratuje życie.
13: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
12: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Tutaj ewidentnie czuć taki house'owy orient z Zakaria i Andy Dust w RMF Max. Mam wrażenie, że niezależnie od tego, czy wakacje będziemy spędzać na plaży w Polsce, czy za granicą, to ten numer na pewno się pojawi. To jest RMF Max, to jest wakacyjna hit strefa. Za chwilę u nas m.in. Swedish House Mafia. RMF Max.
1: Reklama. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero cukru 1 litr. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 3. Pod bramką mini krakersy Lajkonik, solone i ser cebula 100 gramów. 3,49.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
2: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z Tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: I po reklamie.

0: wypadł nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: Poznań 93 i 5 FM. I'm a fireball.

0: Skoro coś działa, no to po co to zmieniać, prawda? Dobry, sprawdzony duet Bebe Rexha i kolejna współpraca z Davidem Guettą, Sad Girls w RMF Max. Eminem i Rihanna już za moment, potem Topic i Becky G z numerem Sorry Papi, a to jest wakacyjna hit strefa. Mamy dla was na maksa dużo fajnej wakacyjnej muzy. Bądźcie z nami koniecznie do 17. Tu Karola Kowalska, hej! RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Summertime.
2: W weekend latem gramy tak. I mamy nadzieję. Lato na maksa weekend. W sobotę i w niedzielę już od 8 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama. Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Mix Profeska.
11: Nikt nie gra lepiej.
10: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
12: Gorącej zabawy życzy organizator Kafa Festival. Od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna.
13: Zachwyć się daniami nowej restauracji 360 Sushi and Cocktail Bar i panoramą Poznania z dachu kultowego okrąglaka.
14: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
15: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
16: Została nam już tylko apteczka.
15: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
16: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
15: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
17: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
15: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
17: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
18: Adamet. Z pasji do rozwoju.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
20: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
21: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
22: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
24: I po reklamie.

0: Save My Love i Kygo w RMF Max. Nie oszczędzam, słuchajcie, nie oszczędzam na później żadnych fajnych numerów. Morandi i Angels będę miała dla was już za chwilę. Zagra też jeden z największych hitów Tame Impali ostatnich lat, czyli numer Dracula. To już za moment w wakacyjnej hit strefie w RMF Max.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie.

0: Amina, witaj.pl, ukośnik rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: I po reklamie.
9: Poznań 93 i 5 FM.

Where are you now? To Lost Frequencies i Callum Scott w RMF Max. No i pomyślałam, że zrobimy teraz taki mix trochę, taki remix i ze spokojnego numeru wejdziemy w naprawdę gruby beat od Gipsa, Kukona i Jonatana. To już teraz w wakacyjnej hit strefie w RMF Max. Karola Kowalska, dzięki za dzisiaj. Do

0: reklama.
1: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
2: Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być.
1: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Summer! Summertime!
8: Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: Max. Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
1: Z widokiem na góry, blisko szlaku lub w samym centrum? Który apartament zarezerwować dla Ciebie na letnie wakacje? Apartamenty Wonder Home zapraszają w góry na wakacyjną przygodę. Czekamy na Ciebie w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju z ofertą aż 350 apartamentów na wynajem. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: 9 za każdą sztukę przy zakupie 3. Pod bramką mini krakersy Lajkonik, solone i serce bóla 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończy mieszanka egzotyczna Bakador 200 gramów. 6,49 za sztukę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Na rower,
4: na koncert,
5: na spacer.
6: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
7: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

No to witajcie po 17 w RMF Max. Piotrek Świderski z wami. Najwyższa pora odliczyć 30 najlepszych hitów tego tygodnia. Odpalamy legendarną listę Hobence, a całe zestawienie otwiera austriacki DJ i producent Lumix ze swoim Solveware. RMF Max 30 numer

Let's go, let's go. No nie mogło ich zabraknąć w gronie najlepszych. To Shakira i Burna Boy z mundialowym Die Die. Dziś na miejscu 29 na liście Hot Bands w RMF Max. Mistrzostwa świata wchodzą w coraz bardziej zaawansowany etap. Dziś kolejny pary 1-16 finału. I tak o 19 Kanada zmierzy się z Maroko, a o 23 Paragwaj z Francją. Komu kibicujecie, jakie wyniki obstawiacie, możecie dać mi znać SMS-owo pod 3001 albo przez naszego Messengera. No a ja jeszcze w szczególności kibicuję ekipie Switch Disco, żeby już od poniedziałku dostali się z propozycji do naszego głównego zestawienia. Głosujecie na rmfmax.pl, ich Voices teraz.

No i mamy pierwsze naprawdę mocne zaskoczenie. Czemu tak nisko? Bledka z singlem Tańcz w RMF Max. Dopiero miejsce 28 w podsumowaniu całego tygodnia na liście Hot Bands. Cóż, może następnym razem, Oli, pójdzie trochę lepiej. Głosujecie na rmfmax.pl. To teraz kolejna nowość, na którą możecie głosować w poczekalni. Jubel Ocean House, a później miejsce 27, na którym, mogę wam już zdradzić, wylądował dziś Shimza z afrohausowym

0: Takie właśnie afrobity rządzą na parkietach na całym świecie w tym sezonie. To Shimza w numerze Fire Fire w RMF Max. Pozycja numer 27 w sobotnim notowaniu listy Hot Bands. Trzymam mocno kciuki, żeby następnym razem był zdecydowanie wyżej, choć konkurencja jest naprawdę silna. Za chwilę wracamy do odliczania najlepszych hitów na Maxa i dowiemy się m.in. na którym miejscu dziś wylądował misiaczek Teddy Swims ze swoim najnowszym singlem Mr. Know It All. Zostańcie koniecznie z RMF Max.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Liceum Technikum za tobą? Może teraz logistyka? Myślisz, że to tylko praca w magazynie? No nie, nieprawda. 8, kawa, 9:15, projekt logistyczny z ekipą. 12:30, zajęcia. No ale takie coś jest serio, do czegoś przydadzą. 19, Poznań na pełnej, miasto żyje, a ty razem z nim. I nagle okazuje się, że studia to nie tylko kierunek. To twój wybór, jak chcesz żyć. WSL, masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
8: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sykut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Może poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Hej, zwrotomocni!
18: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
19: szklana
18: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
20: Zrobią z nas nowe opakowania.
21: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
18: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
22: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
23: Ach, to niska cena.
24: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
25: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour, złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
26: Sposób na twój dobry dzień?
24: Mamy to w Lewiatanie.
25: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
27: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
28: Volkswagen. I po reklamie.
29: We dwoje.
30: Całą paczką.
29: Na spontanie.
31: Tak brzmi lato. Na maksa.
32: Poznań 93,5 FM.

szczerze, jak wam to siedzi? Taki afro vibe z polskim wokalem, Vizon i Aiden Cott w singlu nie pierwszy raz na antenie RMF Max. Panowie, jeszcze czekają na swój pierwszy raz na liście Hot Bands i liczą na wasze głosy pod rmfmax.pl. A tymczasem kolejny, który bardzo, ale to bardzo by chciał wbić się do elity, Yearbox i jego Babylon teraz w Maxie.

0: jest naprawdę niesamowita. No ale oczywiście nie narzekamy, nie narzekamy. Chcemy jeszcze więcej. Myślę, że duet Dub Dogs też nie narzeka, bo dziś z 27 awans o 3 oczka w górę. How does it feel? RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
12: Summer. Summertime.
13: Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max. Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
8: Numer 24.

to będzie hicior na miarę Bad Memories. Czas pokaże, zobaczymy. Meduza i Rani Silence w RMF Max. Oni jeszcze czekają na swój debiut na liście Hot Bands. Jeśli spodobał wam się ten bicior, to na rmfmax.pl do zakładki propozycje. Proszę zaglądać, tam głosować i sprawdzać wszystkie nasze nowości. A teraz bardzo sympatyczny gość, którego znamy doskonale już od lat. Dawid Podsiadło z najnowszym singlem Na Błysk. Dziś pod numerem 23 u nas w Maxie.

Mamy pierwszy awans propozycji do głównego zestawienia listy Hot Bands. Najpierw taneczny viral na TikToku, a teraz hicior w radiu. Michiko, DJ Goya, Jason Derulo i Melody na miejscu 22. Tutaj cały czas RMF Max i wakacyjna lista Hot Bands. Lecimy dalej, nie zwalniamy tempa. I na 21 dzisiaj norweskie trio Bounce'a w numerze Magnetic. RMF Max, numer 21.

0: rana.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil. Tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 1 litr. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie trzech. Pod bramką mini krakersy Lajkonik solone i ser cebula 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończy mieszanka egzotyczna Bacador 200 gramów. 6,49 za sztukę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: na tarasie.
1: Na dziko.
0: Na leżąco.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
4: Mistrzowski flash sportowy RMF Max, Maciek Borchuński, witam was ponownie. Zaczynamy od kiepskich wieści z Londynu. Iga Świątek nie obroni tytułu na Wimbledonie. Przegrała bowiem z Aleksandrą Ejalą z Filipin 6-7-2-6. Polka próbowała gonić rywalkę w drugim secie, po tym jak w pierwszym musiała nadspodziewanie długo walczyć z przeciwniczką, by ostatecznie też go przegrać. No i to powoli staje się regułą, informuje Cezary Dziwiszek.
5: To jest niestety powtarzalny wzorzec. Jeżeli Iga przegrywa w dramatycznych okolicznościach pierwszą partię, no to potem często psychicznie już się nie podnosi. Tutaj trzeba powiedzieć, jednak na moment wydawało się, że się podniesie. Co prawda rywalka prowadziła, Iga zdołała jeszcze ją przełamać, no ale jednak trzeba podkreślić, Aleksandra Ejala koniec końców absolutnie zasłużyła na to zwycięstwo.
4: A już za godzinę kolejne emocje na Mundialu. Mecz Kanada-Maroko startuje o 19.
6: Cześć i czołem, witajcie ponownie w RMF Max. Piotrek Świderski z tej strony. Wracamy do odliczania najważniejszych hitów kraju na legendarnej liście Hot Bands. Dajcie trochę głośniej i lecimy z tematem. Za chwilę otworzymy kolejną dziesiątkę w naszym notowaniu, ale jeszcze wcześniej zajrzymy sobie do propozycji, bo tam czeka Robin Schulz z najnowszym singlem Better Times.

0: bardziej chilloutowo, house'owo, idealnie, żeby puścić sobie ten kawałek podczas wieczornego spaceru na plaży. Mizmo, hello, the sun is up, where are you w RMF Max? Sprawdzamy, czy cię przyjmie i być może wkrótce ten numer znajdziecie w propozycjach do naszej listy Hot Bands na rmfmax.pl. Wcześniej na miejscu 20 Wiktor Waligura z singlem 4 pory roku. Czekamy na całą płytę Wiktora. Ma ukazać się jesienią, a teraz ponownie on, David Guetta w zestawieniu, ale tym razem w kolaboracji z Bibi Rexą. Ich Sad Girls dzisiaj na miejscu 19.
1: Sponsorem listy Hop Bands jest organizator Garden Festival Wronki.

londyńska grupa Clean Bandit nie przestaje zaskakiwać brzmieniem, to ich I Don't Wanna Hurt You w RMF Max. Ten numer znajdziecie już w propozycjach i kto wie, być może od poniedziałku dzięki waszemu wsparciu usłyszymy go w najlepszej dziesiątce listy Hot Bands Extra. A tymczasem z deszczowego UK przenosimy się do bardzo słonecznej i gorącej Rumunii. Stamtąd właśnie pochodzi wokalistka, która w Polsce jest niezwykle lubiana i też znana. Ina, jej Morenito na miejscu 18 w sobotnim Hot Bands.

0: Oj, oj, oj, chyba trochę bolało, jak spadali Bob Sinclair i Kaiza I Can't Wait z miejsca 8 na 17. No ale jak to się mówi, wrócą silniejsi. Tutaj cały czas RMF Max i wakacyjna lista Hot Bands. Powoli już dobijamy do połowy zestawienia i emocje rosną z minuty na minutę. Kto będzie dzisiaj najlepszy? No tego wam jeszcze nie zdradzę, ale mogę wam powiedzieć, że Roxy i White dzisiaj wylądowali na pozycji numer 16. Ich Chciałam Ciebie Więcej już za moment w Maxie.
1: Sponsorem listy Hop Bands jest organizator Garden Festival Wronki.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Paweł?
5: Mhm.
4: Powiedz coś po logistycznemu.
5: Spedycja wiedzy, transport kompetencji, dobra praca. Masz w tym biznes.
4: Czyli co?
5: Jak to co? Studia w Wyższej Szkole Logistyki.
4: Zapisz się na studia.
5: WSL. Masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Hej, zwrot mocni!
15: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
16: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
17: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
16: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
19: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
20: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
21: I po reklamie.

Mało kto się spodziewał takiego duetu i to jeszcze w rockowej wersji. Jedno z większych zdecydowanie muzycznych zaskoczeń na polskiej scenie. Roxy i White 2115. Chciałam Ciebie więcej w RMF Max. Po podliczeniu wszystkich Waszych głosów na hopę z całego tygodnia udało im się wskoczyć na miejsce 16. A wczoraj już prawie żegnali się z naszą listą Hop Bands. To teraz ponownie poczekalnia. Tam sobie siedzą jeszcze i czekają na Wasze wsparcie Levi i Hale Abadi w numerze Andon. Polecam sprawdzić to nagranie, jeśli jeszcze go nie słyszeliście.

0: Pięknie, połowa zestawienia za nami. Miejsce 15 należy dziś do ekipy w składzie Moonlight i Fordo, Alabama Ten, spadek z miejsca 7. To co, gotowi na drugą część naszej Hot Bands listy? Poprawcie tylko pasy, zawiążcie mocno sznurówki i pędzimy dalej. Za chwilę 14.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Anka, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
5: Jasne! Jadę na Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko do Zamku Książ.
4: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi.
5: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
4: Brzmi jak prawdziwy barok.
5: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
4: Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
5: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Szmorawiński GZ Poznań Szczepankowo zaprasza.
10: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
11: Ale etykieta musi być!
10: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
13: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
12: Czekamy na pierwszy gwizdek.
13: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
4: I po reklamie.

0: 13. Numer 13.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

To Fuka i Liwka w ramach projektu Enklawa. Chce więcej w RMF Max. No, myślę, że bardzo, bardzo by chcieli więcej waszych głosów na hop, bo dziś dopiero miejsce 13. rmfmax.pl. Przypominam, tam możecie już głosować na numery do poniedziałkowego zestawienia Hop Benz Extra. Wcześniej mieliśmy jeszcze holenderski duet Another i 50 Fall Ultra, którzy w sobotę 4 lipca osiedli na miejscu 14, a na którym w przyszłym tygodniu wylądują Axwell ze Swedish House Mafii i Bon. Ja tak po cichu liczę, że przynajmniej będzie to pierwsza piątka. Posłuchajcie ich bardzo świeżego numeru Whatever Turn You On już teraz w RMF Max.

12 lat im zajęło, żeby ponownie spotkać się w studiu i skończyć ten rewelacyjny numer. Repeat It, Martin Garrix i Ed Sheeran za nami w RMF Max. No i chyba pod te 12 lat dzisiaj dostali miejsce 12 dzięki waszym głosom pod rmfmax.pl. A po godzinie 19 odpalimy najlepszą dziesiątkę listy Hot Bands. No i wcześniej jeszcze poznamy, komu zabrakło trochę głosów, żeby się w niej znaleźć. Topic i Becky G. Sorry Papi teraz w Maxie.

0: Reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
11: To pokaz barokowych kreacji.
12: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
10: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
11: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
12: A dla miłośników historii, największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
11: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
10: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
15: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
16: Citroen.
11: I po reklamie.

0: tu mistrzowski flash sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, witam was ponownie. Czas start, ruszamy z 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Właśnie zaczyna się spotkanie Maroko-Kanada, później o 23:00 Francja-Paragwaj. Komentatorzy i bukmacherzy nie mają wątpliwości, dziś faworyci w obu meczach są wyraźni. Cezary Dziwiszek.
1: Trudno sobie wyobrazić, żeby murowani faworyci Maroko i Francja odpadły w tej fazie. Maroko to w końcu czwarta drużyna poprzednich mistrzostw w Katarze, a trójkolorowi przegrali z Argentyną dopiero w finale. W Ameryce Północnej od początku Francuzi zachwycają swoją grą, a najbardziej Kylian Mbappé, który strzelił już 6 goli.
0: Na dziś może coś dołoży. Sporo niespodzianek na kobiecym Wimbledonie. Wiemy już, że tytułu nie obroni Iga Świątek, która przegrała z Aleksandrą Ayalą z Filipina. Do domu jedzie też Jelena Rybakina, wiceliderka światowego rankingu. Ta z kolei przegrała z Belgijką Elis Mertens.
2: No to teraz będzie się działo. Witajcie ponownie w RMF Max. Tu Piotrek Świderski i wakacyjna lista Hot Bands, na której właśnie odpalamy najlepszą dziesiątkę waszych ulubionych hitów. Lubię cię jak lato i modelki otwierają nasze top 10. RMF Max.

0: Tak, ją lubimy, ona coś niechętnie chce nas odwiedzić. Ariana Grande z nowym singlem Hey That I Made You Love Me w RMF Max. To dzisiejsze miejsce 9 i naprawdę solidny awans z 22. Myślę, że jedynka na liście Hobenz jest w zasięgu Arianki i to bardzo niedługim czasie. A teraz słuchajcie, duet, który również ma chrapkę w przyszłości na szczyt naszej listy hitów RMF Max. Alok i Jennifer Lopez w numerze Everything's Fine. Posłuchajcie.
1: Sponsorem Hobbenz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: jego sezon koncertowy na ten rok już się skończył. Dawid Podsiadło singlem Sezon na drugiej sobotniej wakacyjnej liście Hot Bands na miejscu 8. Najbliższa okazja, żeby zobaczyć Dawcię w akcji na żywo, to prawdopodobnie dopiero Zorza 2.27, gdzie tym razem połączy siły z Soblem. No, ciekawe, bardzo ciekawe, co z tego wyjdzie. Czekamy z niecierpliwością. A ci, którzy czekali na jakieś nowości w RMF Max, mogą teraz dać głośniej radio, bo The Kids LAROI i Kelani z remiksem numeru Girls zameldują się na naszej antenie. Jak coś, już są w propozycjach do listy Hot Bands na rmfmax.pl.
1: To jest nowość RMF Max.

0: czy to była szczęśliwa siódemka? Andy Dazzy Harris z Zokaria w RMF Max. No jeśli weźmiemy pod uwagę to, że wczoraj, w piątek, mieli miejsce pierwsze w naszym zestawieniu, to może być im trochę przykro. No ale nadal to pierwsza dziesiątka listy Hot Dance, więc panowie, głowy do góry. A pierwsza piątka coraz bliżej, na szóstym dzisiaj ekipa w składzie. No dobra, już wam powiem, Gibbs, Kukon i Jonathan, ich ty masz już za moment w RMF Max, więc nigdzie się nie przełączajcie.
1: Sponsorem Hot Dance jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Mix Profeska.
7: Nikt nie gra lepiej.
8: Slay.
6: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
9: Gorącej zabawy życzy organizator Kafa Festival od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna.
10: Zachwyć się daniami nowej restauracji 360 Sushi and Cocktail Bar i panoramą Poznania z dachu kultowego okrąglaka.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
12: Wakacje już za pasem, a ty nie wiesz, co zrobić ze swoim czworonożnym przyjacielem? Mamy na to sposób. Apartamenty Wonder Home to firma przyjazna dla zwierząt. Zabierz swojego pupila do jednego z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie-Zdroju. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
13: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
14: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
13: Kto? No wiadomo.
14: Ci panowie z Media Expert.
15: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie. Na randkę.
17: Na dziko.
18: Na słońce.
19: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
20: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

i co? Nie kłamałem. Gibbs, Kukon i Jonathan z numerem Ty masz dziś na miejscu szóstym. Tutaj cały czas RMF Max i legendarna lista Hop Bands, wydanie sobotnie, cała trzydziestka. Zanim odpalimy jednak top 5, to jeszcze na moment zabiorę was do poczekalni, bo tam jest bardzo fajny kandydat na być może nawet kolejną sobotnią jedynkę w naszym zestawieniu. Tobi Romero, Fly High, tak pod te sobotnie wakacyjne loty. Nie tylko na All Inclusive.

czesko-polska fuzja. Mikolas zaśpiewał Trips, wyprodukował i tak oto powstało Hard to be Humble. Numer 5 na liście Hot Bands w RMF Max. No to kochani, zostały nam 4 najlepsze kawałki tego tygodnia. Tuż poza podium bardzo mało im brakło, żeby cieszyli się z brązowego medalu. Ale myślę, że awans z miejsca 17 też ich usatysfakcjonuje. Ale Farben i René Miller, Body Talk, to dzisiejsza czwórka.

Farben i Irene Miller, Body Talk, przed momentem w RMF Max, to miejsce czwarte na liście Hot Bands. To co, gotowi, żeby poznać najlepsze trzy numery tego tygodnia w naszym kraju? Myślałem, że może być nawet jedynka, ale jednak trochę zabrakło waszych głosów. Przypominam, że głosować możecie na rmfmax.pl. Just the way you are, Milki i David Guetta otwierają pierwszą trójkę naszego dzisiejszego notowania w RMF Max. 3, numer 3.

jeszcze budujemy napięcie. Alesso i One Republic w RMF Max z singlem In Your Eyes. Czekają na wasze głosy w propozycjach na rmfmax.pl. A tak swoją drogą to Alesso dziś około godziny 21.30 zagra na festiwalu Beats for Love w czeskiej Ostrawie. Jeśli się wybieracie, to łapcie tam naszą maksymalną ekipę. No to już za chwilę dowiemy się, kto w tym tygodniu zebrał najwięcej waszych głosów na hop. Ale jeszcze wcześniej wypada poznać, kto rządzi na miejscu drugim. Osobiście bardzo lubię tego gościa. Yugel, Moving to the Sun.

pierwszy i na pewno nie ostatni raz w te wakacje słyszymy Jugela w czołówce listy Hot Bands w RMF Max. Jego Moving to the Sun to miejsce drugie dzisiejszego zestawienia. Okej, okay, ale kto zdobył w takim razie najwięcej głosów na hop w tym tygodniu? No, tutaj może nie będzie wielkiego zaskoczenia, bo Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino tym hymnem zrobili naprawdę świetną robotę. Nareszcie i Męskie Granie Orkiestra 2026 to numer jeden pierwszego tygodnia lipca na liście Hot Bands w RMF Max. One. Numer jeden.

0: dawna to wiem.
1: W 100% zasłużona jedynka na liście Hot Bands. Męskie granie orkiestra Herbut, Zalia i Vito dzisiaj najlepsi w RMF Max. No to rozgrzewka mam nadzieję zrobiona i teraz można lecieć dalej. Sobotnie Max Party za moment. Michał Sopran-Szymański zostanie z wami aż do północy. A ja dziękuję i życzę udanej reszty weekendu. Piotrek Świderski, trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć, na razicho.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Liceum Technikum za tobą? Może teraz logistyka? Myślisz, że to tylko praca w magazynie? No nie, nieprawda. 8, kawa, 9:15, projekt logistyczny z ekipą, 12:30, zajęcia. No ale takie, co się serio do czegoś przydadzą. 19, Poznań na pełnej, miasto żyje, a ty razem z nim. I nagle okazuje się, że studia to nie tylko kierunek. To twój wybór, jak chcesz żyć. WSL. Masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3900.

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Szmorawiński GZ Poznań Szczepankowo zaprasza.
4: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Tu mistrzowski fresh sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, witajcie ponownie. Kanada nakręcona, Maroko trochę cofnięte. Tak zaczął się trwający mecz 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Tu oczywiście nic nie jest jeszcze przesądzone. 0-0, druga połowa przed nami, ale to nie koniec emocji. O 23:00 spotkanie jednej z rewelacji turnieju, czyli Paragwaju z Francuzami. Paragwaj, przypomnijmy, odesłał Niemców do domu, ale teraz trzeba zmierzyć się z murowanym faworytem do wygrania całego turnieju, który ma swojego Kiliana Mbappé, który w czasie tego turnieju wyrósł na prawdziwego lidera. Więcej o tym Cezar Dziwiszek.
2: Zdaniem byłego reprezentanta Polski Marka Jóźwiaka przeszedł mentalną przemianę z bufona i egoisty w prawdziwego kapitana.
3: Ta sytuacja w ostatnim sezonie w Realu Madryt być może nauczyła i popchnęła go właśnie do takiej zmiany wewnętrznej, do przeistoczenia się rzeczywiście w kapitana.
2: Francja zagra z Paragwajem w Filadelfii o 23:00.
1: My słyszymy się za godzinę.

0: No i jest fajnie, bo jest sobotni wieczór i są najlepsze bangery. Gramy je dla Was w RMF Max i wspólnie spędzamy ten doskonały wieczór. Sopran z tej strony mikrofonu, Rafmik przejął konsoletę. Zaczynamy Max Party. Let's go! Max.
1: Sponsorem Max Party jest organizator Kafa Festival w Karpicku koło Wolsztyna.

0: Hity z satelity, no ale tytuł zobowiązuje. Satellites i September w RMF Max. A właśnie, to co za oknami, to trochę taki September nam się zrobił, oby nie rozkręcił się w lipcopad. No ale przy dobrej muzie i zgranej ekipie to pogoda przy grillu nie jest ważna. I my wam zagwarantujemy te najlepsze hity na maksa, bo mamy muzę na lato i za chwilę w RMF Max słoneczna bałsa.
1: Sponsorem Max Party jest organizator Kafa Festival w Karpicku koło Wolsztyna.
2: Reklama.
3: Summer. Summertime.
4: Ta playlista to jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
1: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
2: Bronek, a kiedy przetniesz moje krzaczki?
1: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
3: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
4: szklana
3: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
4: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
3: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Anka, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
6: Jasne! Jadę na Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko do Zamku Książ.
5: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi.
6: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
5: Brzmi jak prawdziwy barok.
6: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
5: Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
6: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
7: I po reklamie.

Motyw z Blue Monday, świetnie odświeżony przez ekipę Dubdogs i to kolejny letniak w RMF Max. W ten sobotni wieczór w kolejnym dobrze dobranym miksie pojawi się za chwilę A-Lock, będzie też Pitbull, a ja przypominam, że Pitbull ponownie odwiedzi nasz kraj. No i pierwszy z trzech koncertów już w lipcu na PGE Narodowym. Zadbajcie tylko o bilety, no bo refreny z Pitbullem będzie można wyśpiewać już za chwilę w RMF Max.

0: RMF Max, Wiktor Waligura i jego meteorologiczna piosenka Cztery pory roku. No to na lato my mamy hity na Maxa i duet Another i 54 Ultra zaczną kolejny dobrze dobrany mix. RMF Max.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Paweł?
8: Mhm.
7: Powiedz coś po logistycznemu.
8: Spedycja wiedzy, transport kompetencji, dobra praca. Masz w tym biznes.
7: Czyli co?
8: Jak to co? Studia w Wyższej Szkole Logistyki.
7: Zapisz się na studia.
8: WSL. Masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
9: Summer. Summertime!
10: Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Hej, zwrotomocni!
3: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
6: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: I po reklamie.
7: Tak brzmi lato. Na maksa.
0: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
8: Tu mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, witam ponownie. O 21:00 Iga Świątek już w trzeciej rundzie odpadła z Wimbledonu. Po ponad dwugodzinnym spotkaniu przegrała z Aleksandrą Ayalą 6-7-2-6. Dla 21-letniej tenisistki z Filipin to największy sukces w karierze.
9: For someone like Iga, who has won so many slams, or...
8: Dla takich zawodniczek jak Iga czy Serena albo Venus Williams to może nic wielkiego, ale dla kogoś, kto dorastał na Filipinach. No i wzruszenie nie pozwoliło dokończyć Aleksandrze Ayali. A za dwie godziny murowany faworyt do złota na mundialu. Francja postara się odesłać do domu rewelacyjny Paragwaj. Przypomnijmy, mieli to już zrobić Niemcy. Tymczasem to oni oglądają już mundial w telewizji, a Paragwaj wciąż gra o spełnienie swoich piłkarskich marzeń.

0: Ciekawe jak to po weselu. Fade of Nofilia i Taylor Swift przed chwilą w RMF Max. A teraz wyobraźcie sobie najbardziej gorące miejsce na Ziemi, w którym chcielibyście się znaleźć. Może to jakaś miejscówka nad Oceanem Atlantyckim? Może to właśnie Casablanca? Jeśli tak, to zabieramy was na teraz w RMF Max. Sopram przy mikrofonie, Raf Mix z zadekami, a Sentino w głośnikach. Posłuchajcie.
1: Sponsorem programu Max Party jest właściciel restauracji 360 Sushi and Cocktail Bar, oferujący autorskie sushi i kuchnię azjatycką.

0: Są numery, do których fajnie się wraca i polska ekipa Komodo odświeżyła hiciora sprzed lat, a my go gramy w RMF Max. A ja wcześniej mówiłem o tych podróżach do ciepłych miejsc, a może macie jakąś miejscówkę na fajny spacer po okolicy? Dajcie znać pod 3001, gdzie lubicie się przechadzać w wakacje, gdy spędzacie je w domu. Czekam na wasze SMS-y wysłane pod 3001, a w głośnikach teraz Dawid Podsiadło w RMF Max.
1: Sponsorem programu Max Party jest właściciel restauracji 360 Sushi & Cocktail Bar, oferujący autorskie sushi i kuchnię azjatycką.
2: Reklama. Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na Maxa.
3: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

Nie potrzeba nam słońca, gdy tak wam gramy. Michiko w RMF Max. A Magda napisała SMS-a po 3001, że jej ulubiona miejscówka na letnie spacery to mały lasek tuż za domem. Chłodzi w upalne dni, a do tego można znaleźć w nim jagody. No nic więcej do szczęścia i nie potrzeba. My dokładamy dobrą muzę i teraz przy grillu gramy wam w RMF Max męskie granie orkiestra. RMF.

0: Przyznacie, że jak David Guetta weźmie się za remix, to zawsze powstaje takie cudeńko. Tym razem wziął na warsztat Milki i mamy jeden z wielu hitów tego lata. A w kolejnym miksie w RMF Max pojawi się nowy Gips z Kukonem, no a ich wspólna produkcja też ma szansę stać się numerem jeden tych wakacji.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

RMF Max, Fire Fire i numer, który świetnie rozgrzewa sobotni wieczór, ale też doskonale radzi sobie na klubowych parkietach. A jeśli robicie domówkę, to o muzę nie musicie się martwić, bo my ją mamy dla was i RMF Mix w kolejnym secie przygotował fajne wspomnienie od Calvina Harrisa. Sopran, witajcie ponownie i w sobotnim Max Party gramy dla was takie bangery w RMF Max.

RMF Max Lost Frequencies z pytaniem, czy jesteście z nami? No pewnie, że jesteście, bo Dawid napisał po 3001, że on to najbardziej lubi spacerować po plaży, bo nie jest z tych, co leżą plackiem. No to w najbliższych dniach spacer będzie chyba wskazany, aby się trochę rozgrzać, bo na wylegiwanie się na gorącym piachu nie ma co liczyć. Za to możecie na nas polegać i gramy wam letniaczki w RMF Max. Teraz wjeżdża nowe Hugo.

Shawn Mendes w RMF Max, tym razem bez Selena Gomez, ale nie jest sam, bo ostatnio przyłapano go na plaży z nową partnerką. Jak się okazało, to była dziewczyna Neymara. Czy to wakacyjna miłość? Okaże się pewnie we wrześniu. No dobra, to teraz wspomniana Selena Gomez, ale Skygo i Ain't Me w fajnej wersji gramy wam w RMF Max.

Przy nich nie ma przysypiania. To jest energia w czystej postaci. White 2115 i Roxy w RMF Max. A już z Rafmixem szykujemy się do kolejnego miksu. No i wspólnie wybraliśmy dla was najlepsze bangery. No i tak właśnie mija sobotni wieczór przy grillu, na działce, na tarasie. Razem z RMF Max.

Nawet jeśli niebo zostało przykryte chmurami, nawet jeśli gdzieś spadł deszcz, to i tak zrobiło się o wiele cieplej, gdy usłyszeliście naszą nowość w RMF Max. Ina na wakacje podrzuciła nam takiego letniaczka. W planach jest kolejny i Hugel wjeżdża ze swoim Shine. No i to jest powód, aby teraz, w sobotni wieczór, RMF Max zrobić nieco głośniej.

4 pory roku usłyszeliście w RMF Max, a ja czytam wasze wiadomości wysłane pod 3001 w sprawie miejscówek na letnie spacery. Był już las, była plaża, a Gosia podrzuciła propozycję, że ona w upale to chowała się w galerii handlowej. No i to jest jakiś pomysł, a letnie wyprzedaże przecież trwają i to przyjemne z pożytecznym. A ja zabieram was teraz w zupełnie inne miejsce i przenosimy się do Kalifornii. White 2115, Wu Simon i Palar. Już teraz w RMF Max.

może być jeszcze bardziej słonecznie. Calvin Harris i Summer w RMF Max. A może być na maksa, bo trasa Lato na Maxa przecież trwa w najlepsze. I kolejny przystanek to Gogolin. Będziemy jeszcze w Łodzi, odwiedzimy też Ogrodzieniec i Krasnystaw. A kto dla Was wystąpi? O tym przeczytacie na rmfmax.pl. Klikajcie, no i układajcie sobie plan na lato razem z RMF Max.

Kaśka, Jonathan i Gibbs w RMF Max. Ich róż tak na tę ciemną noc. Ona się jeszcze nie kończy i bawcie się dalej dobrze, a my dziś zrobiliśmy wam fajny before w sobotnim Max Party. Sopran i Raf Mix. Wielkie dzięki i do usłyszenia. Cześć!

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.